dziś na ściop już ta doćczana. Siota na cita żyrywzi, czaluż ta ma żyrywzi. Siota na cita żyrywzi, czaluż ta.